0: kaj boljšega, delat ne znan. Ful cool, žur, špon, fans in mislim, too much.
1: Mi smo ful cool, hej, se pravi, fulminantna kulminacija cool.

0: Poletje.
1: Poletje na Kaprisu.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
3: Kapris.
4: Poletje zakon.